chłodu uczucia i dumani ruce. Najlampadu rozule, nanta umogampa,